0: o le fi run mi daru ara yi
1: oni bara mi owon
2: o nko lori youtube ni
0: se o ni data to po to ba yen ni
1: ah data lati mtn o yato mani pelu erin wo naira pere won je anfani pe iseju meje ategbeta data
3: ma duro ma rose je anfani yi lati owo mtn o yato o tun le je ipe iseju 15 ti data gigabyte meje yo tun le lori re fun egberun naira testa 312*14# lati jebadun mtn o yato looto

0: Baba Kerewa. Phone number me 08164122777 08164122777.
1: Mon badon adaba.
2: Mon badon adaba.
1: Mon badon adaba.
3: Mon badon adaba.

0: ogun mi se igbeku just above ogun mi se igbeku just above ogun mi se igbeku just above ogun mi se igbeku re ogun re se igbeku je ogun re se oya yipo le
1: ba na
0: wa wa nowe so